0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
2: 95.4 radio mesta.
3: 95.4.
4: Good music is what you can count on.